0: Ostało mona spytia,
1: ostało mona spytia,
0: annar dojdo narotugar,
1: annar dojdo narotugar,
0: algesta hatostendien,
1: algesta hatostendien,
0: nalos vjaren to.